crazy, crazy Lord. Crazy, crazy, crazy, crazy, crazy Lord. Crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy Lord.